0: Сарогин. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio SK.
4: Bo to nie

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
2: Słoneczny poranek w Koszalinie i regionie, na termometrach już w okolicach 15 stopni, a w dzień nawet do 26. Dzisiaj kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy, chociaż w dzień pojawi się więcej chmur i może pokropić, to nie będą to intensywne opady.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polsko-ukraińska rozmowa na szczycie w Brukseli. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem o spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przyznał, tematem rozmowy były wspólne wyzwania, które wynikają z agresji Rosji. Na nagraniu zamieszczonym przez Zełenskiego widać ciepłe przywitanie przy stole rozmów.
4: Yes.
5: Oh, hi. Good to see you.
6: Good to see you again.
4: And not one.
3: Przypomnę, że ostatnie tygodnie to eskalacja sporu polsko-ukraińskiego wokół bohaterów UPA. Atak dzika w Krakowie na osiedlu Klinę Zacisze. Zwierzę zaatakowało kobietę prowadzącą wózek z dzieckiem. Dziecko wypadło z niego, mówi Anna Zbroja Zagórska z małopolskiej policji.
7: Dziecko wypadło z tego wózka i uderzyło główką o podłoże. Dziewczynka teraz przechodzi badania. Wynika z naszych ustaleń, że nie zagraża jej życiu i zdrowiu niebezpieczeństwo.
3: A na dziś zwołano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego Krakowa. Mamy kolejnego rekordzistę wśród lekarzy. Prawie 3 miliony złotych dochodu, do tego luksusowe samochody i jacht. To znalazło się w oświadczeniu majątkowym lekarza Michała Burczego.
8: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą.
3: Informowała Anna Badowska. Debata na temat wynagrodzeń lekarzy rozgorzała za sprawą afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów, przed inspektorami zachodniopomorskiego sanepidu pracowite wakacje, rusza kontrola gastronomii.
9: Lodziarnia, smażalnia, małe zakłady gastronomiczne, będziemy w restauracjach, będziemy w stołówkach wypoczynkowych.
2: Mówi dr Małgorzata Domagała-Dobrzycka z zachodniopomorskiego sanepidu. Podczas ubiegłych wakacji przeprowadzono setki kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz lokali gastronomicznych. Studenci i żołnierze zyskają nowe możliwości. Politechnika Koszalińska i 8 Pułk Przeciwlotniczy podpisały porozumienie o współpracy. W planach są wspólne szkolenia, warsztaty i projekty z zakresu nowoczesnych technologii.
10: Jankes,
11: Kama i Wiktor.
10: W radiu ESK.
12: No i masz, Kamo, placek. Zostaliśmy sami.
13: Tak, tylko ty i ja. No i co tu robić?
12: A to się zaraz ustali. To wystarczy zapytać. Na pewno ktoś po drugiej stronie pomoże. Uwaga! Co można robić w piątek w dwie osoby?
13: No to czekamy na pomysły nawet od jednej osoby. Inspiracje 664-402-302 i messengerowe wiadomości głosowe.
12: Może o wodzie i herbacie rozkręcimy poranną imprezkę. Zabierzemy chleb tym z wieczora, którzy tu przychodzą.
13: No to posyp te okruszki i jedziemy.
14: Nie wiem, ile to będzie kosztowało organizacja, ale to jest, no, impreza na pewno nie będzie kosztowała 100 zł, czy 200, czy 300. To jest impreza konkretna.

0: Magiera i Sobel, oni też parami występują i proponują dobrą, drobną zabawę. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i się pojawia pytanie, co można robić w piątek. W dwie osoby i pomysłów co niemiara.
2: Cześć. W dwie osoby można posprzątać zakład przed sanepidem. Nie problemu.
1: Brzmi jak człowiek co najmniej z 20-letnim doświadczeniem.
0: Świetna zabawa, naprawdę.
3: Sanepid idzie!
0: Bardzo nam się podoba ta koncepcja, dlatego poprosimy jakąś inną.
4: Co można robić w piątek w dwie osoby? A udawać, że od poniedziałku zaczynamy dietę. Pozdrawiam.
0: O, i to już jest lepsza koncepcja.
1: A wy też tak macie, że zawsze przed dietą jecie cztery razy więcej.

0: Tak na wszelki wypadek na zapas, bo potem się człowiek nie naje.
1: O nas nie mówią butter slut. To co, trzeci jeszcze?
0: Dawaj.
2: W piątek we dwójkę przede wszystkim można zamówić pizzę i świętować nowy weekend. Pozdrawiam.
1: A to jeszcze trzeba ustalić.
3: Pan Piotr, pizza z ananasem czy bez? Bez.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Dajcie znać, co tu robić w piątek w dwie.

0: Dobrze, że się pogoda poprawiła, bo inaczej to by się sprawdzało. Ale Alejandro, Alejandro, odchodź od nas.
1: No błagam cię, jest piątek, nie ma żadnej handry.
0: Jest Jadzia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, co można robić w piątek w dwie osoby? Bo takie pytanie się urodziło dzisiaj od samego rana, bo z Kamą zostaliśmy bez Jankesa, siedzimy tutaj jak te dwa, te, nie będę mówił kto.
1: Łosie.
2: Nie wiem, ja wiem.
0: No jakieś fajne zajęcie dwuosobowe. Wiesz, na piątek, no.
2: Może posprzątacie mieszkanie? Albo studio.
3: Poranne pracowanie.
0: Chyba nie usłyszałaś.
1: Mi się to podoba.
0: Tam było dopisane, że to mają być fajne rzeczy.
2: Ale to nie są fajne?
1: Słuchaj, ja będę kierownikiem tego projektu, a ty będziesz wykonawcą. Okay. Mi się to podoba.
2: Dobra. Ty będziesz ekipą sprzątającą.
0: Mogę robić za
2: szczotę. Ona będzie szefową.
0: No. Nie ma problemu. Rzućcie mnie na podłogę, wycierajcie mną posadzkę.
1: Dobra, przeglądamy teraz prasę. Tam jest refleksyjna Edyta Herbuś.
0: Co się z nią stało?
1: Ona znowu odpoczywa na wywczasie i wyleguje się w bikini, mocząc ciało w basenie.
0: O kurka, taka to pożyje.
1: I pod zdjęciem napisała i ogłosiła, że jest połączona ze źródłem.
0: A, bo nogi ma w tej wodzie, widzę.
1: Troszeczkę.
2: Przed nami piątek i sobota.

0: Wielu z rodaków połączy się ze źródłem.
1: Oj tak. Pozdrawiam rodaków na moim osiedlu. Już widzę oczami wyobraźni, jak na ławeczce
0: na
1: siedzą i łączą się ze źródłem.
2: Ale pamiętajmy, że są miejsca, w których jest nocna prohibicja, więc źródło wysycha o 22.
1: Trzeba wcześniej kupić to jezioro, tak, bo później nie sprzedają.
2: No i głośnych rozstań w polskim showbiznesie ciąg dalszy.
1: Tak jest, to jest smutna informacja, więc proszę na razie bez żadnych podśmiechujek, bo po 20 latach Tomasz Kot i jego małżonka Agnieszka oficjalnie w mediach puścili komunikat i oświadczenie o rozstaniu, o rozwodzie. Tomasz Kot i żona Agnieszka rozchodzą się.
0: Gdyby Wiktor rozstał się z Olą Kot,
1: no,
0: a ona związałaby się z Tomaszem Kotem,
1: no,
0: to mielibyśmy Olę Kot.
1: Nie.
3: Poranne
0: prasowanie. Nie. No
2: coś ty taki zaborczy, zrób to chociaż dla Beki, to fajne.
0: Tylko taki zazdrosny.
1: Nie lepiej wam brzmi Ola Kot-Brzozowska?
2: No super, a kiedy ten pierścionek w końcu będzie?
1: O, gra,

0: Cztery pory, czyli pomysł na dzisiejszą zupę. 24 minuty po godzinie 6. Zostaliśmy z Kamą w radiu opuszczeni przez Jankesa i szukamy pomysłu. Co można robić w dwie osoby w piątek? Halo, dzień dobry.
1: A ja uważam, że w piątek w dwie osoby łatwiej uzyskać minimalną wartość zamówienia na aplikacji, żeby zamówić jedzenie. Pozdrawiam.
2: Znowu brzmi jak człowiek z doświadczeniem, no.
0: Tylko zamawiając pizzę, szczególnie pod wpływem piątku albo soboty, no, proszę nie zadzwonić pod 112.
3: Gdzieś posiałem wizytówkę pizzy na Ursynowie.
4: Dzwoni pan do Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
3: No ja wiem, ale to dla mnie to jest rasunek, bo ja muszę to
4: żyć.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach. Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Piątek zrobi się ciepło, temperatura wzrośnie do 26 stopni. Przez większą część dnia będzie pogodnie, ale miejscami pojawi się więcej chmur, z których może pokropić. A kierowcom przypominamy o utrudnieniach na Lechickiej w Koszalinie. Do 4 sierpnia potrwają prace wodociągowe.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Już prawie 6.30, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Unijni przywódcy przedłużyli czas obowiązywania sankcji nałożonych na Rosję z 6 do 12 miesięcy. Jednomyślna decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służby.
13: Wczoraj kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
12: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano mandatem w wysokości 500 zł.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
3: SK Sport News.
12: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata piłkarze jednego z gospodarzy w mundialu.

0: Galu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi. A polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
4: No i piątek mamy, już z weekendem się witamy i szukamy sposobu na fajne spędzenie czasu, ale w dwie osoby.
5: I wyobraź sobie, że ktoś nagrał się specjalnie z myślą o tobie.
6: ESK, Andrzej z tej strony. Ja myślę, że w piątek można wspólnie wybierać pierścionek. Pozdrawiam!
4: Coś mi się słuchawki popsuły, bo nic nie słyszałem.
5: Cześć, mamy Olę Kot na linii.
4: Prosimy jednak o rozsądniejsze pomysły. Co można robić w dwie osoby w piątek? Szukamy sposobów.

0: Co ona tam śpiewa? Łysia, łysia?
1: Chyba do fryzjera musi pójść.
0: No, albo ewentualnie łysią będzie jadła śniadanie. Rita Ora, 6:37 na eskowych zegarach. To już jest piątek i to jest bardzo dobra informacja.
1: A ostatnio karierę w mediach robią newsy o ekstremalnych zarobkach niektórych przedstawicieli pewnej branży medycznej.
0: No właśnie, dobrze, że dałeś medycznej, bo niestety to nie jest nasza branża.
1: Mamy więc ciekawe zestawienie. Uwaga, to będą zarobki miesięczne sortowane rosnąco.
0: Szef NASA, 30 000 dolarów miesięcznie.
1: Przewodniczący Komisji Europejskiej, 33 000 dolarów miesięcznie.
0: Pewien ortopeda z Grójca, 60 000 dolarów miesięcznie.
2: Polska, where the unbelievable happened. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
3: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
2: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Halo, policja, polismanie, proszę przyjechać do Eski. To jest. Policja wpada do Kamy na urodzinową imprezę, którą ona kręci, Paweł, specjalnie dla ciebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Jak tam kolanka z rana? Bo to wiesz, 35 lat to już mogą skrzypieć.
1: No, nie jest źle. Nie jest źle. Mogłoby być chyba gorzej.
0: Twój ulubiony spacer farmera to ten z zakupami ze sklepu w wieku 35 lat.
1: Zgadza się.
2: Podobno jesteś teraz na szkoleniu od czwartku do piątku, więc nie możesz dzisiejszego tego dnia urodzinowego spędzać z rodziną, ale podobno coś tam się kroi.
0: Tak, po powrocie...
2: I nie chodzi o torta.
0: Po powrocie z delegacji, czyli w piątek wieczorem, będzie pewna niespodzianka. Poproszono nas, abyśmy nie zdradzali wszystkich szczegółów, więc nie zdradzamy. Powiemy tylko, że to będzie kierunek północny naszego kraju, podobno jeden z twoich ulubionych.
1: Zgadza się.
2: To wszystko się niedługo wyjaśni. Paweł, a ty podobno masz w ogóle kilkuetapowy prezent ze sobą.
0: Podobno jest jakieś pudełeczko, które zabrałeś w delegacji.
2: I że masz go otwierać o różnych godzinach.
1: Tak, mam, zgadza się.
0: Czy już pierwsze zostało otwarte, otworzone, obejrzane?
1: Jeszcze nie. No to, tyle co wstałem.
2: No to otwieraj.
0: Dawaj, zróbmy to razem.
1: No to sekundka, bo muszę się do niego dostać.
2: Co więcej, to jest w ogóle przeurocze, ponieważ my wiemy, co jest w środku, a Paweł nie ma zielonego pojęcia, ale chcielibyśmy, żebyś to zrobił w tym momencie razem z nami, bo to będzie ważna rzecz.
1: To dajcie mi chwilkę.
0: Dobra, to od razu wszystkim wytłumaczymy po drugiej stronie głośnika, że tą całą akcję to zaplanowała najwspanialsza żona, najwspanialszemu mężowi, który opuścił dom, ale zabrał ze sobą tak zwany pakiet startowy urodzinowy i wśród nich kilkuetapowe otwieranie przez cały dzień tej przesyłki.
2: No, ale to w ogóle super jest prezent i super pomysł, więc Wiktor, pamiętaj, bardzo cię proszę, ten pomysł zapisz. I ja pamiętaj, mam 17 lutego urodziny, nie?
0: Tak, to jeszcze trochę czasu mamy do tego czasu.
2: No i jak tam?
1: Czyli za chwilkę.
2: No, Paweł, jak tam?
1: Już.
3: Duży prezent.
1: Bardzo zagadkowe te urodziny.
2: No, ale za to jakie? Będziesz je pamiętał do końca życia.
0: To ty, otwierając ten pakiet startowy, posłuchaj jeszcze, co my od ciebie mamy, bo wiemy, że ty się udasz się na północ, w stronę swojego ulubionego kierunku, a my mamy zaproszenia na południe, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
1: O, ja cię kręcę.
2: To tak od nas, żeby ci było fajnie, zabieraj całą rodzinę, całą paczkę i bawcie się bardzo dobrze. A tymczasem,
0: uwaga,
2: jak ci idzie z twoim prezentem? Otwierasz?
0: Co jest w pierwszym pakiecie startowym?
1: Otwieram.
2: No i co widzisz?
1: Otwieram list.
2: Aha. List, czyli tam jest kartka z życzeniami, ale oprócz tej kartki z życzeniami, co jeszcze jest w środku?

0: Dodatku.
1: No, jeszcze są inne rzeczy, więc...
2: To pozwólcie, że ja powiem. Pierwszym prezentem jest babeczka ze świeczką, kartka z życzeniami, do tego zapałki, więc ty zapalaj i uwaga, na 3-4 dmuchamy.
3: No. Działam. Wszystkiego najlepszego!
1: Dziękuję.

0: Night. Nie da się zaprzeczyć, że do Polski zbliża się wielka fala gorąca. No i to będzie temat jeden z kilku w najbliższych newsach, które już o siódmej.
1: Wiktor jest tak bardzo gotowy, że już się rozbiera w studiu.
0: No, ja podkręciłem przede wszystkim klimatyzację. Znaczy się podkręcam ją w dół. Jan, i
2: Wiktor. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca.

0: wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: Będzie ciepło do 26 stopni. Przejeżdżając przez Koszalin pamiętajcie o utrudnieniach na Lechickiej. Do sierpnia potrwają prace wodociągowe.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Dokładnie 7 na zegarach, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
4: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
3: Ale lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się też mandatu radnego. IMGW ostrzega przed upałem, alerty przed nim obowiązują w 6 województwach, a chodzi o zachodnie regiony kraju, m.in. Lubuskie, Dolny Śląsk czy Wielkopolskie. Dziś temperatura może tam dochodzić do 33 stopni. Bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki. Dziś i jutro warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
5: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
3: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Targi odbędą się w Centrum Expo 21.
6: SK Koszalin News.
0: Plus na Wojtów nad morze znów bez przesiadek. Za tydzień na trasę Białogard-Kołobrzeg wracają pociągi. To efekt zakończenia pierwszego etapu modernizacji linii kolejowej. Prace będą kontynuowane także w wakacje, ale bez wstrzymywania ruchu pociągów. Bezpłatny trening pierwszej pomocy odbędzie się w Koszalinie. O tym, jakie umiejętności będzie można zdobyć, mówi rzecznik ratusza Anna Makarewicz.
7: Resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED, tamowania silnych krwotoków i zakładania opaski uciskowej, a także prawidłowego wzywania pomocy.
0: Szkolenie jutro od 13 do 17 w Muzeum Obrony Przeciwpożarowej.
8: Jan, Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: It's Friday, baby. 7:02. Dzień dobry, SK z rana się kłania.
11: Z racji tego, że dzisiaj Jankes sobie wziął urlop, jesteśmy tylko we dwójkę u nas w radiu i zastanawiamy się, co można robić w dwie osoby.
12: W piątek w dwie osoby można usiąść naprzeciwko siebie, popatrzeć sobie głęboko w oczy i ponarzekać, jaki to był ciężki tydzień.
10: No to kama, dawaj.
11: Ojej,
10: ależ to jest okropne,
11: to twoja
13: niechce.
14: Wszechmogąco, matko jedyno!

0: są takie kawałki, które idealnie pasują do zastanej sytuacji w studiu. Beauty and the Beast.
1: Też się przetłumacz.
0: Piękna i Beat.
1: No i wszystko jasne.
0: Bo to o Beat chodzi, a nie o Beast, prawda?
1: Słuchajcie, teraz będzie informacja o 40%, dlatego powiem ją ja, a nie Wiktor. Ale chodzi o 40% Polaków, które ma problem ze zrozumieniem tekstu.
0: Łocie,
1: chodzi ręce. Zarówno o rozumienie tego, co czytamy, ale również o tego, co słyszymy.
0: Okej. Okay. 40%.
1: Tak.
0: To jest ta mniejsza połowa.

0: Karniaki Kart.
1: Piątek, zaczynamy strzelać karniaczki. Wszystko się ładnie składa w całość, tym bardziej, że z nami najsławniejszy atmosferowicz świata, czyli Sławomir Peszko.
2: Ach, będzie się działo. Cytując klasyka oczywiście. Do tej pory skompletowaliśmy 3 z 11 osób naszej eskowej kadry na SK Karniaki Cup. W gronie szczęśliwców jest Krystian, Julia, Tomek. No i pytanie, czy to jest nasz kolejny zawodnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale.
3: Witam, witam.
1: Co ty masz wspólnego z piłką kopaną i dlaczego właściwie postanowiłeś
2: sobie sukces
1: dołączyć do naszej drużyny, no?
3: No, piłką interesuję się od dzieciaka, a przede wszystkim, tak samo jak Sławek Peszko, jestem świetnym atmosferowiczem w szatni.
1: Jest to argument nie do podważenia.
2: No to mam nadzieję, że twoje neurony połączą się z neuronami Sławka Peszko, ponieważ on za momencik powie pewien tekst. Końcówka tego tekstu jest wygwizdana, no i będziesz miał wtedy 3 sekundy na to, żeby dopowiedzieć to, czego tam brakuje. Jeśli się uda, to 1000 zł, nocleg w Warszawie i zaproszenie na SK Karniaki Cup, podczas których będziesz mógł zawalczyć o 10 000 zł, będzie twoje, okej?
3: Okay? Jasna sprawa.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
1: Czy to jest dobra odpowiedź?
2: Musimy to wszystko w tym momencie sprawdzić. Nasz VAR. Czy ja mogę poprosić pana Marciniaka o sprawdzenie tej sytuacji?
5: Bardzo dobra odpowiedź!
6: Mamy to!
1: Ale aby nikt nie miał żadnych wątpliwości, taśmy prawdy oryginalne.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się skład.
2: Michał, tym oto sposobem pozwól, że cię zapraszam do naszej eskowej drużyny na SK Karniaki Cup. Jesteś naszym 4. fantastycznym zawodnikiem. Dorzucamy ci 1000, nocleg w Warszawie, no i zaproszenie na PGE Narodowy, gdzie będziesz razem ze Sławomirem Peszko mógł pograć w goły.
3: Matko, no nawet nie wiem, co powiedzieć.
1: No, przeszykuj jeszcze szerokie portfelowe przestrzenie, bo może nawet 10 000 zł w finale trafi do ciebie.
3: Ojejku.
2: Fajnie, że jesteś z nami, bo jak powiedział Sławek, liczy się dobry skład.
0: SK Karniaki Cup.

0: Let's get Marcin Procki. Za chwilę newsy i nie dość, że będzie piłka nożna, ta z zagranicy, no bo Mistrzostwa Świata to również dzieje się w naszej piłce, na naszym podwórku. Szczegóły za chwilę.
1: Jeszcze więcej piłki nożnej w piłce nożnej.
2: Jak jest? Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
6: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
5: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
6: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
7: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
8: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana.

0: BMW. Radość z jazdy. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
6: Piątek to kolejny dzień łatania dziur na ulicach Koszalina. Dzisiaj drogowcy pracować będą na Kotarbińskiego, Koszalińskiej i Karłowicza. A pogoda wchodzi dzisiaj na letnie obroty po południu. W Koszalinie i regionie zobaczymy nawet 26 stopni, ale miejscami zacznie się chmurzyć i może pokropić.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Zbliża się 7.30. Marcin Procki. Zapraszam na SK News. Rozmowy w Szwajcarii odwołane. Miało tam dojść do negocjacji między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. A dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza, wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki.

0: świata. Wysoką wygraną odniosła Kanada w swoim drugim meczu mistrzostw. Jej piłkarze 6-0 wygrali z Katarem. Mamy głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski. Napastnik reprezentacji wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: W Radiu SK.
3: On już tu jest, już go mamy. On, czyli Weekend, zaczyna się o 7:31 rano.
4: No i zastanawiamy się, co można robić we dwie osoby w piątek.
5: W piątek we dwójkę można planować weekend bez dzieci.
3: Aha, ciekawe co na to dzieci.
4: No i ciekawe, co będzie za 9 miesięcy.
3: Jankes nas zostawił, jesteśmy sami z Kamą. Dajcie znać, co można robić w dwie osoby w piątek.

0: Thomas Gray. Już słychać, żeby coś zbroił. Już tak chodzi i szuka weekendu. No, 36 minut po 7 rano.
1: Mówisz jak człowiek z doświadczeniem. Dzień dobry wam mówimy. Tym razem w piątek mówimy historię z wczoraj, bo podczas pobierania broni służbowej na komendzie policji w Działdowie, pozdrawiamy serdecznie, doszło do niekontrolowanego wystrzału.
0: Ajajajajaj.
1: Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
0: Czy znów ktoś dostał jakiś głośnik, który okazał się granatnikiem, ja się pytam?
1: Tego nie wiemy, ale na miejscu sprawę pytał nasz reporter.
2: Leżałam na łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś ty zrobił. A on mówi, przepraszam, panie, tak się nie robi.
3: Co pani o tym sądzi?
2: Bardzo źle.
4: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
12: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
13: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
16: I po reklamie.

0: Agnieszka Koszalin.
1: Cześć Radio SK. Co można robić w dwie osoby? Dlaczego tylko w dwie? Może w 40 dziś impreza? Pozdrawiam.

0: za anteną Kama opowiedziała nam całe swoje wakacje na Rodos, kiedy to ten kawałek właśnie tam grał i huczał.
1: 2009 rok, proszę Państwa, ale się działo.
2: Ale szczegóły!
1: Poznaliście prawie wszystkie, z naciskiem na prawie. Ale a propos szczegółów, najlepszym wkrętaczem w naszym teamie jest oczywiście Nosel. Jak tylko słuchamy Nosela, to Wiktor za każdym razem mówi: ja cię, on takim taranem czasami jak wjeżdża, to normalnie wakacje na Rodos Kamy to się mogą chować.
0: Bo w Noselu najbardziej imponuje mi jego elokwencja, z jaką zaczyna zawsze rozmowę.
3: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Migomat, miecie to po tej stronie, ja jestem, proszę Państwa, z ekipy ociepleniowej. Dzwonię do Pani, bo będziemy na klatkę wchodzili i teraz musicie z Panią domówić, bo Pani ma balkon po tej stronie do ocieplenia.
5: Wie Pan co, może Pan podejść, bo nie wiem za bardzo, o co chodzi Panu.
4: No to nie, ja Pani wytłumaczę wszystko, proszę Pani, bo się tam lokatorzy burzą, a niestety będziemy mieli takie materiały budowlane, proszę Pani, że muszę to Pani wytłumaczyć.
5: Wie Pan co, tu zaczęli oklejać mi ten, szyby, drzwi balkonowe mi okleili, poszli panowie, nie widzę nikogo więcej.
4: I już mówię, proszę pani, co będziemy robili? My jak damy ten, proszę pani, styropian, żeby ocieplić ten budynek, to mamy takie duże płachty, proszę pani, dwumetrowe. I my te płachty, pani, to przykleimy, zrobimy i dopiero jak zrobimy cały blok, to mamy zielone światło, żeby otwory powycinać. Dlatego też uprzedzam panią, że może pani mieć ciemno na lokalu mieszkalnym od strony tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
5: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
4: Tak.

0: tych okien, gdzie będziemy ocieplać.
1: Wie pan co, ile to potrwa ocieplenie, bo chodzi mi o to, bo ja mam zabudowę, no, żebym to po prostu mogła zasunąć, bo was nie będzie od czwartku do poniedziałku podobno.
0: Tak.

0: Dlatego ja do każdego dzwonię.
1: Nie chodzi o to, wie pan, jakoś przeżyje. No zjedz jakoś, ludzie przeżywają. Niech nie przesadzają niektórzy.
0: No. Ale wolę być lojalnym i panią uprzedzić.
1: Bo gdyby, to nie będzie przeszkadzało.
0: Wie pani, bo gdyby mieli małe płachty styropianowe, to tam by porobili tak, proszę pani, żeby pani okno normalnie miało prześwić. A tak to nie będzie miało.
1: Dobra, mnie tam nie zależy na ciemności, bo potem do pracy idę. Więc tylko, żeby mi to zabezpieczyli przed deszczem, jak ładnie będzie.
0: Dobra, dobrze? Na robotę do pani to się umówi Grażynka.
2: Halo, cześć siostro, ale cię wkręciłam.
1: Jezu, nie wiem. Teraz ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Ja też ci tak będę mówić. Ja już nie wiem, z kim ja w ogóle rozmawiam.

0: Czekam na refren, poczekaj. Musimy doczekać
1: nie
0: do
1: czekaj,
0: momentu.
1: Nie czekaj,
0: nie, muszę.
1: Ale to jest niepoprawny politycznie refren.
0: Kaski!
1: A ten refren!
0: I wszystko jasne.
1: Za chwilę o kaskach Marcin Procki w newsach będzie opowiadał.
0: No bo wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna, a 65 tysięcy kasków.
2: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
3: Wiktor. Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę

0: Конкурсово, Тарчинский конкурс ПЛ, виконай просте задание. Культове воски скутери и боне навичечки до вох, юш на чебе чекайон. А понадто цоденье веле и нех награда. Почуй смак вох, Тарчинский салами знак. Чао!
1: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę.

0: Ta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: I po reklamie.

0: 1. Koszalińska, Karłowicza i Kotar Bińskiego. Na tych ulicach w Koszalinie drogowcy będą łatać dziury. Niewykluczone są chwilowe utrudnienia w ruchu. A jeśli chodzi o pogodę, to w dzień miejscami zacznie się chmurzyć. Może delikatnie pokropić. Zrobi się też cieplej. Termometry pokażą do 26 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został wczoraj zatrzymany. Posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
4: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
3: 36-latek miał w poniedziałek zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skripiecki, który był znanym krytykiem Kremla. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Szczegóły mają być dopiero wypracowane, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w Brukseli rozmawiał z szefem Departamentu Wojny, Peterem Hexetem.
5: Umówiliśmy się też na wspólną analizę między naszymi zespołami, pracę.
3: A na ostateczną decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać. Darmowy kask dla każdego dziecka, które zda egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków dla dzieci. Część z nich trafi do województwa lubuskiego, mówi Marzena Poliksowińska z tamtejszego kuratorium.
6: Mam nadzieję, że zdążymy do końca roku realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski.
3: A przypomnę, że od początku czerwca każda osoba poniżej 16 roku życia, która jedzie jednośladem, musi mieć na sobie kask.
7: SK Koszalin.
0: Lucyna Wojtów. Niebezpieczne znalezisko koło Rościna w powiecie białogarskim. W lesie odkryto 300 kg niewybuchów. Amunicję saperzy przewieźli na poligon.
8: Zostanie ona poddana kontrolowanej detonacji.
0: Mówiła Kinga Pucińska-Gudełajska z białogarskiej policji. Odnalezione niewybuchy pochodzą najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Czas na głos mieszkańców Gościna. Trwają prace nad nową organizacją ruchu. Samorząd zachęca do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji lokalizacji nowych przystanków. Opinie można przesyłać do końca września drogą elektroniczną lub składać w Urzędzie Miejskim.
9: No właśnie o to chodzi, że Jankesa nie ma, zostawił nas i jesteśmy Kama sami.
10: No i w związku z tym zadajemy bardzo trudne pytanie, mianowicie co można robić we dwójkę w piątek?
11: Cześć SK. Piątek przed weekendem z samego rana we dwójkę można się pokłócić. A jak?
9: Kama, nie denerwuj mnie.
10: Przestań się kłócić, i tak wiadomo, że mam rację.
9: Wiesz co?
12: Nie chcę mi się z tobą gadać. Ja się staram.

0: to ja.
1: SK Koszalin.
2: SK, no jak to co można robić w piątek? Trzeba świętować weekendu początek. Trzymajcie się ciepło.

0: Kawa zaczyna wariować, to znaczy, że piątek się rozkręca. Nie zawesoło ci tam, koszelanko?
1: Nie. Ale miło, że pytasz.
0: Okej. Okay. Werka do nas dołączyła, czyli prawa ręka szefa TikToka. Dzień dobry. Dzień dobry, za chwilę live. Właściwie to już teraz chyba live, tak? 3, 2, 1, poszli. Jesteśmy też w wersji obrazkowej.
1: No właśnie, to już jest 10 minut po godzinie 8. Piątek pełną parą.

0: Ruszył i tu newsy z kraju i ze świata.
1: Konkretnie wiadomość prosto z Bogatyni. Piękne miasto Bogatynia, która też posiada straż miejską. Tam dosyć nietypowa interwencja się odbyła, ponieważ zgłoszenie mieszkańca nastąpiło. Zadzwonił na straż miejską i mówi tak: dzieci sprzedają lemoniadę na terenie miasta i robią to nielegalnie. Proszę przyjechać i podjąć interwencję.
0: No i co zrobili funkcjonariusze?
1: To przyjechali na miejsce. Zgodnie ze zgłoszeniem mieszkańca postanowili zainterweniować. I tu jest cały plot twist tej historii. Strażnicy miejscy w Bogatyni, zamiast wlepić dzieciakom mandat, wykupili za własne pieniądze cały zapas lemoniady.
2: Brawo!
0: W związku z tym mam wiadomość do tego, co to zgłosił.
1: Dawaj.
0: A żeby wszystkie cytryny, jakie kupisz do końca życia, były gorsze.

0: 17 po 8.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No i czas na zabawę. Czas przede wszystkim na rozwiązanie naszej sytuacji zabawkowej, bo kiedy my wychodzimy z chaty, to one to robią. One się przemieszczają, one gadają, one się bawią. A

0: 17 po 8.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No i czas na zabawę. Czas przede wszystkim na rozwiązanie naszej sytuacji zabawkowej, bo kiedy my wychodzimy z chaty, to one to robią. One się przemieszczają, one gadają, one się bawią. A

0: Dobry.
1: Dzień dobry.
2: Bartku, dzień dobry. Czy u ciebie w domu również występuje ta przedziwna sytuacja, czyli zabawkowa akcja, kiedy wy wychodzicie z chaty?
1: No ja zdecydowanie w to wierzę, jako wielki fan Toy Story i tą miłość też starałem się zaszczepić mojemu dziecku, więc jak najbardziej tak.
2: No i co się dzieje? Kto co robi? Jak wygląda ta sytuacja? I kto jest najniegrzeczniejszą zabawką u was w zestawie?
1: Zdecydowanie śmieciarka, a na drugim miejscu wóz strażacki, czyli ulubione zabawki mojego dziecka. Ja widzę to tak, że one ożywiają i zaczynają może nie terroryzować, ale dominować nad całą resztą chmary zabawek. Każda ma swoją osobowość, no i mają też ustaloną hierarchię. Wszystko to się łączy oczywiście z chaosem, jak to w pokoju małego dziecka, i widzę to tak, że każdy wieczór i każda noc, czy każdy dzień, kiedy nas nie ma, to jest inny scenariusz, inna historia, które one sobie tam realizują.
0: Ale to jest przeurocze, bo jednym słowem, wy w domu macie swój własny film. Codziennie
1: trochę
0: inny.
1: Tak. Dokładnie tak. Tak jak w każdej części tej historii była inna historia, tak myślę, że w każdym domu, kiedy zabawki są same, to dzieje się coś innego.
2: Dokładnie. Nikt nam nie wmówi, że ten bałagan robią dzieci, albo co więcej, że ten bałagan zrobił pies albo kot. To robią one same na chacie.
0: Ja myślałam, że ty.
2: Nie, absolutnie nie.
0: No ale w takim razie mamy dla ciebie, Bartek, rodzinne bilety na film Toy Story 5, zestaw zabawek z filmu Toy Story i do tego jeszcze dorzucamy głośnik bezprzewodowy.
2: Wszystko twoje.
1: Super, bardzo się cieszę.
2: No to w takim razie widzimy się w kinie, bo rozumiem, że jeszcze nie mieliście okazji oglądać najnowszego Toy Story.
1: Nie, jeszcze nie.
0: No to jak będziesz oglądał, to szukaj takiego gnoma, który wygląda jak Wiktor, bo będzie mówił jego głosem, oraz żółwicy lądowej. Mama cię mówiła zupełnie jak ja.
2: A przy okazji wpadnie też pizza w okularach, czyli Jankes.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 8.30 się zbliża. Cicho tam przy mikrofonie. Za chwilę czas na poważnego człowieka, bo Marcin Procki przyjdzie i będzie opowiadał, co w kraju i na świecie.
1: Będzie zamieszanie i nie zamieszanie w zupie, tylko zamieszanie wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego?
0: Nie po to wydawaliśmy miliony złotych na rebranding, żebyś mówiła Centralny Port Komunikacyjny. Port Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
14: Koszalinie drogowcy dziś będą łatać kolejne ubytki, tym razem na ulicach Karłowicza, Koszalińskiej i Kotarbińskiego. Prace mogą powodować chwilowe utrudnienia w ruchu. A pogoda dzisiaj zmienna, trochę słońca, trochę chmur i możliwy słaby deszcz. Będzie ciepło, do 26 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Zmiana na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Premier odwołał z tej funkcji Macieja Alaska. Nowym pełnomocnikiem do spraw CPK został Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy w Ministerstwie Infrastruktury. Kierowcy utrudnienia na obwodnicy Lublina. Między węzłami Czechów i Rudnik samochód potrącił pracownika służby drogowej. Zablokowane są pasy w kierunku Chełma i Zamościa. A fala upałów? We Włoszech. Termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza. Podobnie sytuacja wygląda w Hiszpanii i Francji. W tej ostatniej z powodu upałów odwołano pociągi, a w niektórych szkołach skrócono lekcje.
16: Piątek, pozostawieni jesteśmy sami sobie, czyli Kama i Wiktor na Bezjan Kesiu. Dzień dobry.
17: No ale jakoś sobie radzimy, no ale pytamy się was również i radzimy się was. Co robić w piątek w dwie osoby?
18: Jak to co można robić w piątek we dwoje? Mój kolega mówił na to huczu, huczu, isia, isia.
17: Okej.
16: Okay. To ja wezmę dwie huczu, huczu i jedną isie, isie.
17: Ale
16: i...
17: na wynos w takim razie. Zapakować panu?
16: Idziemy do mnie.

0: 20 minut i będzie dziewiąta. Przypominam, że to nie jest taka zwykła dziewiąta jak w tygodniu, tylko to dziewiąta piątkowa.
1: Yeah!
0: Tak jest. Co można robić w dwie osoby w piątek?
2: A ja na piątek wziąłem malutki urlopik z okazji swoich urodzin, które są dziś. I dzień zaczynam wizytą fryzjera. To będzie piękny dzień.
3: Zawsze to lepsze niż wizyta u lekarza.
0: Zanim pani poleci i zanim już stracimy panią z wzroku i z nasłuchu, to Kamila znalazła jeszcze jedną informację.
3: Mam cytat z jednego z polityków.
0: Z której formacji?
3: Tej uśmiechniętej.
0: To dawaj.
3: Cytat brzmi tak. Niech rzuci kamieniem ten, który nie próbował przyspieszyć sobie spotkania z lekarzem.
0: Muszę wyjść ze studia.
3: Ale po co?
0: Po kamień.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
6: No, tego. A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie.

Przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie.

0: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: I po reklamie.

11 minut zostało nam do godziny 9. Skoro trwają Mistrzostwa Świata, skoro są karniaki, to sprawdźmy, czy zarwaną noc za sobą ma Sławek Peszko.

0: właśnie, jak tam po...
1: Czy tam noce zerwane u was?
2: U mnie nie, ale podobno u was tak.
0: Powiedz...
1: zdarza się, ale wczoraj spokojna noc.
0: Niestety parę dni temu mieliśmy kontrowersyjną noc. Czy ty byś się bał dać czerwony karton Messiemu i czy w ogóle ty byś dał kartkę, czego nie zrobił nasz sędzia Marciniak?
1: Nie zrobiłbym tego i bardzo dobra decyzja Szymona. Trochę tacy piłkarze jak Messi muszą być chronieni.
0: O cię proszę, kontrowersyjna opinia.
1: Kontrowersyjna, aczkolwiek czerwona kartka spowodowałaby zawieszenie Messiego w drugim meczu, więc chyba nie jest to potrzebne dla tak wielkiego turnieju.
2: No, to prawda, to prawda. Nawet ja to mogę potwierdzić, chociaż kompletnie się nie znam na piłce nożnej, dlatego musisz mi pomóc. Czy możemy rozstrzygnąć raz na zawsze, czy się mówi Curaçao, Curaçao, jak to się mówi?
1: Zależy od regionu w Polsce.
0: A ty jesteś z którego?
1: To jest u was w Warszawie, tam jest na dwór, u nas w Krakowie na pole.
2: Czyli w jednym mówi się Curaçao, w innym mówi się Curaçao, ale dzisiaj grają, nie?
3: Nie.
2: Kiedy oni grają?
3: Curaçao gra w niedzielę.
0: Ale wydaje mi się, że dzisiaj może być również mecz, Sławek, który ciebie zainteresuje. Ponieważ dzisiaj pojawi się...
1: Ale dzisiaj nie gra, Finlandia dziś nie gra.
0: Nie, ale gra ta, szkocka. Znaczy, Szkocja. Szwecja, przepraszam, Szwecja. Z Maroko.
1: Szkocja, Maroko, tak, o północy, także czekam na ten mecz, bo ciekawy będzie.
2: Słuchaj, my z kolei kompletujemy cały czas dla ciebie ekipę do SK Karniaki Cup. No i bardzo jest ciekawe to, że nie udało się nikomu odgadnąć wczorajszej zagadki, gdzie hasłem było hasło kobiety. Mhm. Nie jesteś tam kojarzony, szok. Co?
1: A wiecie, że to było zmienione w ostatniej fazie nagrywek?
2: Naprawdę? To może dlatego się nie udało. A co było w pierwotnej wersji, pamiętasz?
1: Kurczę, kama, już nie pamiętam, bo tych nagrań było ponad 40 i tych różnych tekstów, więc nie dam rady sobie przypomnieć.
0: Pamiętajcie, żeby wskakiwać na sk.pl, bo tam aktualna zagadka cały czas jest do odsłuchania.
2: No właśnie. No to co? Będzie się działo?
1: Zapraszam 4 lipca, zgłaszajcie się, będzie niesamowita impreza na tym magicznym Stadionie Narodowym. 4 lipca, do zobaczenia.
4: SK Karniaki Cup.

0: Nasz wydawca Paweł mówi, że zakochał się w tym kawałku ostatnio.
1: Tak, na początku mi nie pasował, a teraz tańczę.
0: Smutne dziewczyny, Bibi Rexha i David Guetta. I tak zamykamy muzycznie spotkanie o poranku przed 9:00.
2: No ale przed chwilą przyszło do nas wyzwanie. Mhm.
1: Tak, macie nie powiedzieć na antenie słowa kotlet.
2: Nie ma problemu, burrito.
0: Frytki. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
3: Wiktor. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Czy można powtórzyć pytanie?
22: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
23: Tak.
22: Brawo!
24: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
4: Drogowcy w Koszalinie dzisiaj biorą się za kolejne ubytki na ulicach Karłowicza, Koszalińskiej i Koterbińskiego. Trzeba się liczyć z chwilowymi utrudnieniami. Pogoda też w lekkim trybie, raz słońce, raz chmury, miejscami może pokropić, ale będzie ciepło, do 26 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
5: Dochodzi 9:00, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier. Te informacje przenosi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
6: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelaria premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć.
5: A miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony między

0: O rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
1: A mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronem wydarzenia jest Radio SK.
2: SK Koszalin.
3: Nic na Wojtów. Dworzec w Koszalinie znów z opóźnieniem. PKP po raz drugi przesunęły termin otwarcia ofert na dokończenie budowy. Wykonawców poznamy najwcześniej 16 lipca. Jak tłumaczy spółka, powodem są odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i liczne pytania do dokumentacji. PKP zapewnia jednak, że termin oddania dworca w 2028 roku na razie pozostaje bez zmian. Rodzinne święto na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Jutro o 12 startuje Family Fest. Piknik pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będą dmuchańce, animacje, warsztaty, piana party, koncerty dla dzieci, a także food trucki.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor
2: w Radiu SK.
1: Tak jest, gramy dalej, nie rozstajemy się aż do godziny 10, minuta po 9. Co można robić, zostając w piątek tylko w dwie osoby?
5: Słuchajcie, w piątek w dwie osoby zawsze można pójść na kajaki. Także od razu sobie zrobimy taką reklamę, zapraszamy na zielonogórskie kajaki. Bardzo fajna atrakcja, pozdrawiam.
1: No to spławiamy kolejne hity na czasie. Zalia i Miu.

0: Diddy Diddy Money. A ciekawe co teraz u niego. Ale pięknie nam się ten piątek rozkręca. Wystarczy spojrzeć za okno. Wakacje coraz bliżej, a przede mną leży artykuł, który zaczyna się, uwaga, od bardzo ważnego pytania. Czy wakacje w Polsce w tym roku tylko dla bogatych? Mrągowo droższe niż Chorwacja. Piszą, że Ustka to nowa Sycylia. W sumie to wiem, kto w tym roku odwiedzi polskie plaże. Lekarze.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Niskim.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: I po reklamie.

0: Coraz bliżej do 10:00, co by tutaj może druga kawka? I pozaglądamy w plotki ploteczki. Po ostatnich stadionowych koncertach Dawida Podsiadły pojawiły się podejrzenia, tak czytam, czy Dawid na pewno jest w dobrej formie. I piszą nawet, że na Dawida spłynęła fala krytyki. A, czyli jednak jakieś fale są.
1: Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal.
2: Radio
3: SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych.

0: wyjściowych Holiday Park Szczecin.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
3: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
4: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: I po reklamie.

0: Gadające ciało, Body Talk. Do mojego ciała drugie dołączyło. Kinga Baryga, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchaj tego, jak to wymyśliłem. Spojrzałem za okno, jest pięknie. Spojrzałem na playlistę, jest cudownie. Pomyślałem, czy może być jeszcze lepiej. I wtedy przyszłaś ty. Może być jeszcze lepiej.
1: Zrobiło się gorąco. Ej, bo ja się zarumieniłam, dobrze, że jest ekran, monitor.
0: Trzy powody, dla których warto dalej słuchać radia po moim wyjściu ze studia, a po tym jak ty tutaj zostaniesz.
1: Pierwsze, będą hity na czasie, damy podpowiedź do karniaków i jestem tu ja, Kinga Baryga.
0: Zostaję, zdecydowanie, ale w samochodzie będę podsłuchiwał.
2: Radio SK.
3: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę

0: precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
1: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Poranek przywitał nas dużą ilością słońca, ale w dzień w wielu miejscach pojawią się chmury. Niewykluczony jest słaby deszcz. Zrobi się zdecydowanie cieplej. Do 26 zobaczymy na termometrach. A jadąc ulicami Koszalina, uważajcie na Lechickiej. Trwają tu prace wodociągowe.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam dzisiaj przesłuchanie w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, zatrzymano wczoraj pod Warszawą. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
13: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. No,
12: przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. Chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty, a więcej o wynikach kontroli reporter Eski Michał Rawa.
14: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały trzy opiekunki i dwie pomocy opiekunek. Dwie z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśnił, że trwało załatwianie formalności. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o jedno więcej niż pozwalały przepisy. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób, mimo właściwych zabezpieczeń, dwulatek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
12: Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u. Funkcję wiceminister w resorcie otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak podkreśla, w najbliższych miesiącach skupi się
15: na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych, wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

0: rozmaitów. Sportowe emocje w regionie nabierają tempa. 11 lipca w Koszalinie odbędzie się Trio Basket, 14. edycja turnieju koszykówki ulicznej na Sportowej Dolinie. Z meczami 3-3, konkursami rzutów za 3 i efektownymi wsadami Piotra Grabo-Grabowskiego. Na przełomie czerwca i lipca w Kołobrzegu rozegrany zostanie Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej. Gigantyczna impreza młodzieżowa z ponad 1000 spotkań na 20 boiskach. A 3 sierpnia do Koszalina zawita Tour de Pologne, finisz pierwszego etapu ze startem w Gdyni i wymagającą premią górską na Górze Chełmskiej.
1: Wybiła godzina 10. Hity na czasie grają dalej. Jeśli jesteście w pracy, to śmiało możecie zrobić sobie przerwę na mrożoną kawę. No przy takich temperaturach innej nie polecam. Kinga Baryga witam i zapraszam na dobry początek Rag & Bone Man.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira, ale to dobrze brzmi w Radiu SK. To są hity na czasie, 17 minut po godzinie 10. Już wam proponowałam tutaj kawę, szczególnie taką mrożoną, ze względu na to, że upały zbliżają się do Polski wielkimi krokami. Już dzisiaj jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. W weekend w całym kraju tak około 30 stopni, więc ja przychodzę do was z zapytaniem, a bardziej też z taką propozycją, żebyśmy stworzyli sobie taki poradnik sposobów na upały. Jakie są wasze sposoby na upały? Czekam na wasze wiadomości i propozycje. Dajcie znać na Messengerze Radia SK.

0: Głosówki jak najbardziej też i oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. Więc czekam na wasze wiadomości i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Damiano Dawid, ale będzie też Sylwia Grzeszczak.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda.
3: Legenda.
2: Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
10: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
16: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
19: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
18: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
19: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
20: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
21: I po reklamie.
22: SK.

0: słuchaczy.
1: Tak, wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. 22 minuty zostały do godziny 11 i ja pytam was o sposoby na upały. No bo jak wiemy, do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury i odezwał się do nas m.in. Kacper. Halo, halo Kacper, jakie są twoje sposoby? Opowiadaj.
2: Taką pogodę tylko zimne. Jeszcze dodatkowo mi ósemkę wczoraj wyrwał torturator, terrorysta, dentysta. Tylko zimne piję, na razie.
1: Tylko zimne? Torturator, dentysta? No tak też można go nazwać. Oczywiście czekam cały czas. Jakie są wasze sposoby na upały? Dajcie znać na Messengerze Radia SK.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: To jeden z tych hitów na czasie, który pobudza, szczególnie o tej porze. Na przykład, jeżeli w pracy wam się trochę delikatnie chce spać, to Radio SK pomaga, żeby jednak wrócić do formy. 6 minut zostało do godziny 11, a ja cały czas pytam was o to, jakie są wasze sposoby na upał. I Marta napisała: mój sposób na upał? Mieszkać w Irlandii. Tu jak temperatura dobije do 20 stopni, to już mówią o ekstremalnych temperaturach. Ale jest też z nami Ewelina, która przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo Ewelina, jesteś z nami?
1: Mój sposób na dzisiejszy upał jest taki, że zamiast iść spać po nocy, to zaczęłam sprzątać mieszkanie. Im bardziej się pocę, tym jest mi bardziej zimno.
0: Okej, to też jest sposób, no i proszę, spójrzcie. Nagle okazuje się, że to sprzątanie ma naprawdę sporo korzyści. Radio SK. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie, ale będą też informacje, najnowsze informacje z kraju i ze świata.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.threelife.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.

0: Wasz spotem. Raz. Wieczorem nałóż perspirex. Dwa. Rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
4: W godzinach szczytu w tym rejonie Koszalina tworzą się korki. Chodzi o ulicę Lechicką, gdzie prowadzone są prace wodociągowe. I jeszcze prognoza pogody. Piątek z wysoką temperaturą nawet do 26 stopni. Miejscami będzie się chmurzyć i możliwy jest słaby deszcz.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. W Sejmie jest więc reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale. Jak wyglądało to głosowanie?
6: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala

0: informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. W Sejmie jest więc reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale, jak wyglądało to głosowanie?
1: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala... Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala...

0: Tropikalne upały nadciągają do Polski. W weekend w niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia dla 6 województw. Alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Lubuskiego przez Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Śląsk aż po Opolszczyznę. Wśród gości m.in. szef MON i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Otworzyła je przed chwilą nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
0: A na miejscu w Expo 21 w Warszawie można zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak.
2: SK Koszalin. Na czasie.
3: Rudzna Wojtów. Sobota w Koszalinie płynie pod znakiem muzyki i dobrych dźwięków. Jutro o 11 w bibliotece ruszy kolejna edycja płytowej giełdy Gra Muzyka. Na miejscu czekać będą winyle, kultowe wydawnictwa, muzyczne nowości, a także przestrzeń do spotkań i rozmów dla wszystkich, którzy muzykę traktują jak pasję. A wieczorem klimat przenosi się nad wodę. O 20 na przystani w Jamnie drugi koncert tego roku.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, 17,5 minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK i Adam do nas napisał jeszcze wiadomość. Jak radzić sobie w upały? Po prostu nie denerwować żony, bo można ją zagotować i siebie przy okazji. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Rada, którą warto zastosować szczególnie, wiecie kiedy? W weekend. Kiedy czas spędzamy razem, lepiej wzajemnie siebie nie denerwować. Ale słuchajcie, eksperci mówią jeszcze, że warto pić wodę, no to oczywiście jest bardzo ważne, ale też lemoniady. I przychodzą do nas z pewnymi propozycjami. Są trzy propozycje. Lemoniada cytrynowa, arbuzowa i lemoniada z marakui. Nie ma za co, to jest taka delikatna sugestia, może akurat robicie w weekend grilla, to taka lemoniada będzie smakowała wyśmienicie. Jeszcze tak odpowiednio schłodzona. Przypominam, że w całej Polsce szykują nam się duże upały, a już teraz na antenie Radia SK szykują nam się kolejne hity na czasie. Wracam do Was za chwilę, razem ze mną m.in. Alan Walker, ale będzie też nowość, no bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: 18. Zapraszam, Michał Sepkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to, mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy...

0: Mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
11: I po reklamie.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna.

0: Gips. Piękny świat. Tak wam gramy w Radio SK o 32 minuty po godzinie 11, a już za chwilę czas na nowość. No bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Przychodzimy dzisiaj do was z najnowszym singlem berlińskiego duetu producenckiego You Not Us. On został stworzony we współpracy z Daddy DJ. Taki bardzo energetyczny utwór łączy charakterystyczne wokalno-taneczne brzmienie z takim klubowym, nowoczesnym bitem. Moi drodzy, warto posłuchać. To jest taki idealny letniaczek właśnie na weekend. Właśnie do potańczenia, do zabawy. Zresztą, co ja wam będę mówić? Posłuchajcie sami. You Not Us i Daddy DJ Flipside już teraz w Radio SK.

0: Natasza Bedingfield. Tak wam gramy 20,5 minuty przed godziną 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do południa, ale moi drodzy, nie wiem, czy wy też tak macie, ten numer wywołuje we mnie masę wspomnień, takich właśnie wakacyjnych. A jako, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami, to właśnie takie hity na czasie możecie u nas usłyszeć. W Radiu SK za chwilę kolejne najlepsze polskie, ale także zagraniczne numery. Będzie Tate McRae, ale będzie też Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
10: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 12. Katy Perry na głośnikach. Po godzinie 12 najważniejsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
6: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
7: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
8: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
17: Drogowcy weszli dzisiaj na kolejne ulice Koszalina, na Karłowicza, Koszalińskiej i Kodarbińskiego. Prowadzone są prace związane z łataniem ubytków w jezdni, więc kierowcy muszą liczyć się z chwilowymi utrudnieniami. A pogoda raczej w letnim, ale lekko zmiennym wydaniu. Trochę słońca, trochę chmur i miejscami może pokropić. Będzie też ciepło.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
18: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla matki i siostry, które przez 15 lat miały izolować nieporadnych psychicznie 47-latków. To w jednej z wsi w Podlaskiem.
19: A pan to ile lat tutaj mieszka?
20: Od 66 roku.
19: To pan widział, jak oni się urodzili?
20: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podane, zagrożone.
18: Mówił nam jeden z mieszkańców. Zatrzymane usłyszały zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Po sztabie kryzysowym nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Dzik był spłoszony przez psa, dziecko nie ucierpiało poważnie. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło.

0: wózek z rocznym maluchem. Na szczęście skończyło się na niegroźnych otarciach.
1: Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą.
0: Mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji. Ustalono, że zwiększy się m.in. liczba odłowień dzików. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W Expo 21 na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
2: Oprócz wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące gotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
3: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów.
2: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności.
0: Odwiedzający zobaczył m.in. drony i najnowocześniejszy sprzęt wojskowy.
4: SK Koszalin. Na czasie.
5: Łódź na Wojtów. Kołobrzeg wchodzi w wakacje z naprawdę mocnym uderzeniem. 28 czerwca port pasażerski zamieni się w dużą scenę muzyczną w ramach SK Music Tour. Na scenie pojawią się Bryska i Ira, a oprócz koncertów przygotowano też strefę chilloutu, eskowe gadżety i obecność śmigłowca Radia SK. Ale to nie wszystko. Wcześniej 26 i 27

na czasie i już za chwilę opowiem Wam, co poprawia produktywność w pracy. W piątek myślę, że wielu z nas może się przydać ta informacja. A już teraz hity na czasie i na dobry początek Bledka. Komu miałabym powiedzieć? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears, Toxic, 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaskoczę Was teraz, bo powiedziałam Wam, że wspomnę o tym, co poprawia produktywność w pracy. I oczekuje się, i okazuje się, że jest to planowanie i oczekiwanie na urlop. Eksperci mówią, że oglądanie zdjęć miejsca, które odwiedzimy, planowanie wyjazdu, szykowanie się, robienie listy ubrań, rzeczy, które mamy zabrać ze sobą, poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie obniża poziom stresu. Brzmi kusząco? No to w trakcie przerwy, moi drodzy, bierzemy notatnik i zapisujemy wszystko, planujemy i myślimy o wakacjach. To poprawi produktywność tak, że szef też będzie zadowolony. Radio SK. A już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Autopromocja. Legenda.

0: Radio SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: No tego.
10: A może.
11: Także tak.
12: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przedsprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, no co ty? Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie, 36 minut po godzinie 12. Swoją drogą sezon plenerowy w pełni. Oskar Cyms jeszcze dzisiaj wystąpi w Białymstoku, ale już jutro zapraszamy was serdecznie do Buczka, bo to właśnie tam odbywa się SK Music Tour, również w Zduńskiej Woli. Tam też możecie nas złapać i spotkać. Będzie ciekawie, line-up równie ciekawy. Kuba i Kuba, Kleo, oni wystąpią w Buczku, jeśli chodzi o Zduńską Wolę. Tam pojawią się tacy artyści, jak między innymi ich troje. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na sk.pl, a my za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Sia i Sean Paul między innymi, a także Swedish House Mafia.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
8: I po reklamie.

Jazzy 5 minut przed godziną 13. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No i jako, że mamy piątek, to właśnie zorientowałam się, że za równy tydzień rozpoczynają się wakacje i to jest dobra informacja dla wszystkich dzieciaków, ale gorsza trochę dla rodziców. Dajcie znać, jakie macie plany na te wakacje, co zamierzacie robić. Czekam na wasze wiadomości i po godzinie 13 gram kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu

0: jest właściciel fabryki okien Redan.
1: Uważajcie dzisiaj w Koszalinie na Kotarbińskiego, Koszalińskiej, a także Karłowicza. Na tych odcinkach drogowcy łatają dziury, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia. Jeśli chodzi o pogodę, to już on dość mocno zachmurzyło się nad Koszalinem, ale tylko miejscami może pokropić. Później znowu zacznie się przejaśniać.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma zostać powołana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków, zapowiedział właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć również innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
4: Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów.
3: A przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według medialnych doniesień lekarz i były już członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań, tak szef MON-u komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.
5: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie.
3: Do tego program SAFE, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON-u, a mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych. Dziś to przede wszystkim panele eksperckie, a jutro w Centrum Expo 21 w Warszawie na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady. W weekend i poniedziałek paliwa tańsze niż dziś. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,94, a za diesla 6,12.
0: SK Koszalin. Na czasie.
1: Więc na Wojtów szykuje się najbardziej kobiecy festiwal tego lata w regionie. Elektroniczne brzmienia, namioty nad jeziorem, zachody i wschody słońca oraz DJ-ki grające w Berlinie, Grecji czy na Malediwach. 26 i 27 czerwca nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina odbędzie się pierwsza edycja Free Life Festival. To dwa dni muzyki, natury i letniego klimatu, a za konsoletą zobaczymy wyłącznie kobiety. Start każdego dnia o 17:00, a dla naszych słuchaczy mamy podwójne zaproszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Mailujcie.

Dzisiaj pierwsza edycja Free Life Festival. To dwa dni muzyki, natury i letniego klimatu, a za konsoletą zobaczymy wyłącznie kobiety. Start każdego dnia o 17:00, a dla naszych słuchaczy mamy podwójne zaproszenia. Kto pierwszy, ten lepszy. Mailujcie.

0: Mamy piątek, a jak piątek, to gorąca dwudziestka w Radiu SK. Ostatnio na pierwszym miejscu Sezon od Dawida Podsiadło, na drugim Just the Way You Are od Milki i Davida Getty, na trzecim Nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. A jak będzie w tym tygodniu? Który numer przejmie stery? Który będzie na pierwszym, który na drugim, a który na trzecim miejscu? Moi drodzy, wszystko w waszych rękach. To jest ostatni moment, żeby zajrzeć na sk.pl i zagłosować. Wystarczy wejść w zakładkę Gorąca Dwudziestka i tam plusik, minusik przy swoich ulubionych numerach. Głosujcie, a zresztą co ja wam będę mówić, sam Michu Sobkowski wam tutaj trochę o tym opowie już teraz. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy!
8: Sposób na

0: Teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy!

0: Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: mess.
1: Lady Gaga, 21 minut przed godziną 14. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Gdybyście zastanawiali się, o czym rozmawia się w radiowej kuchni, to ja wam już odpowiadam. O jedzeniu i truskawkach. Jako że sezon truskawkowy powoli się kończy, no to zastanawialiśmy się, jakie danie truskawkowe lubimy najbardziej. No i w sumie z tym pytaniem przychodzę też do was, bo my wspominaliśmy właśnie taki świeżo ugotowany makaron rosołowy, do tego truskawki z jogurtem bądź śmietaną i z cukrem. No czy to nie jest smak dzieciństwa? Oczywiście, że jest, więc jeśli jeszcze tego w tym sezonie nie jedliście, to zachęcam, korzystajcie, bo sezon truskawkowy powoli się kończy. Idźcie, jedzcie truskawki albo po prostu makaron z truskawkami. A my gramy dalej, kolejne hity na czasie. Już za chwilę Fuka i Vito Bambino. Zabiorę cię tam.
2: Jak wkręcać, to

0: Jakiś taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostań, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4...

0: 99.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Bledka i tańcz, tak wam gramy 5 minut przed godziną 14. Ja dziękuję za dzisiaj, a po 14 antenę przejmuje Michał Hanczak, który będzie grał wam kolejne hity na czasie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
11: Ponownie ruszamy na ulicę Koszalina. Utrudnienia i roboty drogowe na Lechickiej, ale też na Zwycięstwa na Rokosowie. A jeśli chodzi o pogodę, to w kolejnych godzinach znowu zacznie się poprawiać. Jutro natomiast przeważnie słonecznie, chociaż gdzieniegdzie może zagrzmieć, pokropić i będzie upalnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu doszło w jednej z wsi pod Suwałkami. Rodzeństwo było zaniedbywane i głodzone.
13: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy.
12: Informuje Wojciech Piktel z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Jedna z zatrzymanych kobiet to dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Policja szuka sprawcy zuchwałego napadu na kantor w centrum Łodzi. Ciemnoskóry mężczyzna sterroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i ukradł około 200 tysięcy złotych.
14: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
12: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi sprawdzają, czy mężczyzna rzeczywiście posługiwał się bronią palną. W weekend wraca Małopolska Tour. Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. Będzie część dla profesjonalistów, ale nie tylko. Strefa edukacyjna, wyścig dla dzieci i rodzinny rajd rowerowy. A tu do wyboru...
15: dwie trasy na 27 i 53 kilometry.
12: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a patronem imprezy jest Radio SK.
16: SK Koszalin. Na czasie.
11: Lucyna Wojtów, Góra Chełmska w Koszalinie zamieni się jutro w wielki rodzinny plac zabaw. O 12 startuje Family Fest, pełen atrakcji, piknik dla małych i dużych. W programie dmuchańca, animacje, warsztaty, piana party, koncert dla dzieci, food trucki, mnóstwo stref zabaw. Jeżeli szukacie pomysłu na rodzinne popołudnie, to właśnie tam będzie działo się najwięcej. A teraz rolki, wrotki i nocna przejażdżka przez miasto. 27 czerwca odbędzie się kolejna edycja Night Skating Koszalin. Uczestnicy pokonają trasę liczącą blisko 14 kilometrów, więc warto przygotować kondycję.
17: Dwie minuty po godzinie 14. Tak, dzisiaj taka promocja, że godzina w gratisie, jeśli chodzi o dyżur, ale w sumie weekend trzeba zaczynać wcześniej, więc dlaczego mielibyśmy nie wrzucić na luz już teraz? Do tego was chętnie będę namawiał tutaj. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam. A na początek hit pełen słońca. Just the way you are. Nowa wersja od Davida Getty. No i Milki oczywiście.

właśnie brzmi piątkowe popołudnie w Radiu SK. Talk to you, another na naszej antenie. Trochę jak taka kawa podana przez radio na wzmocnienie, jeżeli ktoś na przykład jeszcze musi trochę popracować. Ja tu muszę bardzo podziękować moim kolegom i koleżankom z pracy, ponieważ oni bardzo ładnie się dzisiaj zachowali i mnie poczęstowali tonik espresso na upał w sam raz. Ja wiem, że jedni lubią, inni nie cierpią, no ja zaliczam się do tej grupy, która uwielbia, także my dzisiaj w pracy mamy taki tonik espresso Friday, można powiedzieć. A propos kawy, przyjaciele kawy zrobili takie badania w całej Europie i się okazuje, że filiżanka espresso samego czystego w Warszawie jest tak nieco poniżej średniej, jeśli chodzi o koszty, niż w innych europejskich stolicach. Około 10 zł trzeba zapłacić. Najdrożej za filiżankę espresso liczą sobie w Kopenhadze, 18 zł według tych badań. Ale co ciekawe, jeżeli do kawy dodamy mleko w Polsce, to nagle ta cena szybuje. Jest rzeczywiście ta kawa cappuccino albo latte bardzo droga w tych warszawskich różnego typu kawiarniach. No wiadomo, że jeśli chodzi o kawę, to najlepiej, kiedy ktoś na nią nas zaprasza. Także jeżeli ktoś wam proponuje w ten weekend randkę i zaprasza na kawę, to śmiało.

0: Trzeba iść. Darmowa, najlepsza. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś was zaprasza na randkę, mówiąc, że na przykład nad rzeką zna takie fajne miejsce, to to jest pewien red flag i ja bym wtedy jednak nie szedł. Kawa bezpieczniejsza i bardziej przyszłościowa, jeżeli wiecie, o czym mówię. Radio SK. Za chwilę Benson Boone Westę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radio SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Wójt gminy Ustronie-Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie-Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu-Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie-Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
12: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.

0: o zabawie SK Karniaki Cup, bo może Polaków nie ma na mundialu, ale nasi słuchacze mogą być na PGE Narodowym w Warszawie i zagrać mecz ze Sławomirem Peszko, który jest twarzą i głosem tej zabawy. No właśnie, ta nowa zagadka, która już czeka na was na sk.pl, brzmi tak. Uwaga, trzeba odgadnąć słowo, które zostało tu wygwizdane.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i właśnie teraz macie jakieś pomysły? Jedno słowo, którego tu brakuje? Jeżeli macie, wydaje wam się, że wiecie, to koniecznie się zgłoście na sk.pl. Tam wchodzicie w zakładkę z konkursami, piszecie zgłoszenie i być może już w poniedziałek zadzwonimy do was i poprosimy was o waszą propozycję. Jeżeli będzie trafiona, czyli zaliczycie bramkę, to zgarniecie tysiaka i zaproszenie na PGE Narodowy w Warszawie 4 lipca. Tam wielki mecz, zbieramy naszą eskową reprezentację, a ktoś z tej reprezentacji będzie miał szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Radio
2: SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
12: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
11: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
12: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
13: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
18: I po reklamie.

Jeżeli pracujecie do 15, no to na wyjście z pracy bardzo dobry banger wam zapuściłem. Set Girls to Bibi Rexa i David Guetta. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk.pl, no bo dzisiaj gorąca 20. Nowe notowanie o godzinie 18. Michu Sobkowski zagra, no może się znajdzie miejsce dla tego hitu. A potem od 20. oczywiście SK Live Remix, czyli no bardzo imprezowe granie. Najpierw mix hitów na czasie, potem Armin van Buuren przejmuje stery i gra swoje kultowe State of Trance. Swoją drogą jutro na

Warsaw Music Festivalu zagra na żywca. No a potem jeszcze kolejni DJ-e, także długie popołudnie i długi wieczór, bardzo ciepły przed nami. Mam nadzieję, że na luzie i imprezowo też, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. Za chwilę 15 i wrzucamy razem na luz. Zagram kolejne hity, m.in. od Ellie Goulding i Illenium.

0: Reklama.
1: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Odkryj równoległy świat pełen niepokoju w horrorze Backrooms bez wyjścia. Rusz w emocjonalną podróż przez podzielone Niemcy i skomplikowane relacje rodzinne w filmie Ojczyzna. Przeżyj kosmiczną przygodę i historię zemsty młodej bohaterki widowiskowej Supergirl. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Marek, szefowa Cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
23: Uwaga kierowcy jadący drogą ekspresową S6. Na odcinku od węzła Ustroniomorskie do węzła Kiełpino trwają prace związane z koszeniem trawy, przez co zajęty jest szybki pas ruchu, a prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. Na termometrach w Koszalinie mamy teraz 25 stopni.
22: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Duże utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa pomiędzy Grójcem a Białobrzegiem.

0: powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do nikodemadyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. O szczegółach Michał Rawa.
1: Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
2: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
1: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
2: Natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
1: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym.
0: Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Air Show doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia. W środku był pilot.
3: Na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
0: Relacjonuje Monika Rzymałka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego.
4: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Nad morze znów bez przesiadek. Za tydzień na trasę Białogard-Kołobrzeg wracają pociągi. To efekt zakończenia pierwszego etapu modernizacji linii kolejowej. Prace będą kontynuowane także w wakacje, ale bez wstrzymywania ruchu pociągów. Koszalińska Wodna Dolina szykuje się na letni ogień. O tym, co czeka na odwiedzających w wakacje, mówi Monika Tkaczek, prezes Zarządu Obiektów Sportowych.
6: Dwa turnieje w lipcu i sierpniu, piłki plażowej, siatkówki, o Puchar Prezydenta, będą siadania z kowrem, beach party, będzie fajna dyskoteka.
5: A sezon kąpielowy ruszy 1 lipca.
4: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
7: Radio SK!
8: Ja bym nawet powiedział, wrzuć na lód dzisiaj, nie wiem, jakieś tutaj kostki lodu albo jakieś inne ochładzacze by się przydały, no bo rzeczywiście upalne piątkowe popołudnie już trwa, a przed nami, mam nadzieję, już to luźniejsze popołudnie. Dzisiaj Han Solo. Michał Hanczak z tej strony, 3 po 15.

0: Ten weekend lato przyjdzie, ale zdecydowanie nie wystygnie. Wręcz odwrotnie, będzie raczej parzyć. I dobrze, ale hit Kuby i Kuby? Bardzo dobry. 15 minut po godzinie 15. Bardzo się cieszę, że razem wchodzimy w ten weekend upalny. Postaram się was orzeźwić trochę fajnymi hitami, na przykład za chwilę Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ale też myślę, że na dobry początek weekendu powinniśmy zrobić sobie mały kosztorys tego weekendu. Sprawdzić, czy budżet nam się zepnie. I dlatego ja wam proponuję dzisiaj taką zabawę, w której ja zaczynam zdania, a wy je kończycie po swojemu, zgodnie z prawdą. Przy okazji dowiem się, co tam się u was kryje w planach na ten najbliższy weekend, który rozpoczynamy. Uwaga, zaczynam zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na... I teraz czas na was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W ten weekend najwięcej wydam na... Mam nadzieję, że tam będą same przyjemne dokończenia zdania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: I po reklamie.

Twoja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy

0: jeszcze nas. Jedyny szum mile widziany w radiu, ten od Kaśki Sochackiej. 15.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz. Dzisiaj robimy sobie przedweekendowy kosztorys. Sprawdzam, na co najwięcej planujecie wydać pieniędzy w ten weekend. Przy okazji się dowiaduję o waszych planach. Bardzo dużo głosówek przyszło, dużo pieniędzy jest potrzebnych, ale powiem szczerze, że w większości na bardzo fajne rzeczy. No to co, ja zaczynam zdanie, wykończycie. W ten weekend najwięcej wydam na Zuza.
1: Ten weekend wydam najwięcej na pamiątki, pojadę wraz z rodziną w góry.
0: Super, no to góra pieniędzy się przyda na pewno. No to w takim razie Marta, zapraszam.
2: Ten weekend najwięcej wydam na truskawki, ponieważ planuję robić dżemy.
0: O, będzie jam session tak zwane. No to jeszcze Michał.
3: W ten weekend najwięcej pieniędzy wydam na wesele, bo się żenię z moją najlepszą narzeczoną Karolcią. Jedziemy z tą zabawą!
0: Super, Karolcia chyba jest obok w samochodzie. To jeszcze w takim razie w podobnym temacie w sumie Magda. W ten weekend najwięcej wydam na...
4: Witam, w ten weekend najwięcej wydam na salę weselną, bo jutro mam ślub i wesele, jej!
0: To ja w takim razie Magdzie i Michałowi, jego Karolci i partnerowi Magdy życzę, żeby wasi goście w ten weekend najwięcej wydali na... prezenty dla was. Najlepiej po prostu najwięcej, żeby włożyli do koperty.

Polewitujemy trochę w ten weekend? Ja bym najchętniej lewitował nad ziemią na hamaku na przykład, gdzieś w cieniu. Dua Lipa i Levitating na antenie Radia SK z dedykacją dla naszej słuchaczki Ani, która napisała mi wiadomość, która bardzo dużo radości mi sprawiła przed weekendem. Napisała na Messengerze, że nigdy do nas

0: jeszcze nie pisała, ale tak jej się podoba, jak prowadzimy to radio, że w końcu zapragnęła się włączyć do społeczności i pyta, czy to właśnie tu, gdzie napisała, powinna zostawiać głosówki. Tak, dokładnie tu na Messengerze Radia SK. Zachęcam do tego i jesteście wszyscy mile widziani. Twórzcie razem z nami to radio, bo bez was nie ma nas i cieszymy się, że jesteście po drugiej stronie. I na przykład kończycie zdanie. W ten weekend najwięcej wydam na Natalia.
1: W ten weekend najwięcej wydam na cukierki, bo mam weekendowy urodziny. Już z tego wrażenia to aż się język plącze.
0: Słuchaj, urodziny w ten weekend można już zacząć świętować i już trochę się poplątać językowo. Nic się nie stało. Od tych cukierków pewnie się poplątało. A mówiłem, nie kupować tam tych z tą, wiadomo, wiśnią w tym likierze, nie? Joe, End of Beginning za chwilę.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
15: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
14: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
15: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Gibbs i Kukon, ty masz na antenie Radia SK. Tu razem, ale ze swoimi solowymi koncertami wystąpią jutro w Siedlcach na B4 Festiwalu. Tam w ogóle bardzo wielu raperów i raperek. Jeżeli chcielibyście się tam wybrać, no to w sumie mam bilet i tak szybciutko mogę komuś wręczyć, więc jak ktoś jest zainteresowany, niech pisze do mnie na Messengerze Eski. Kto pierwszy, ten no może nie tyle lepszy, co po prostu dostanie karnet. A za chwilę 16 news, gramy potem dalej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detal.

0: one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
4: Spory ruch na koszalińskich ulicach. W cierpliwość musicie uzbroić się na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. Na Rondzie Solidarności, szczególnie na Pułczyńskiej, a także na Władysława 4 Wojska Polskiego i Słowiańskiej. A w Koszalinie jutro nawet do 29 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. To zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Mężczyzna, który miał zastrzelić Rosjanina, będzie przesłuchiwany w lubelskiej prokuraturze.
6: Będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. To mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa.
5: Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj kontrterroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać do mycia, kąpieli czy mycia naczyń. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, a do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale też dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Na miejscu w centrum Expo 21 jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
8: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictw.
7: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia.
5: A jutro pokazy sprzętu wojskowego czy warsztaty z samoobrony.
3: SK Koszalin. Sport.
4: Oliwia Kisielewska. Sportowe emocje w regionie rozpoczynamy od wielkiego uderzenia na Piastku. Na przełomie czerwca i lipca Kołobrzeg stanie się stolicą młodzieżowej siatkówki. To właśnie tam rozegrany zostanie Puchar Bałtyku w siatkówce plażowej. Na 20 boiskach odbędzie się ponad 1000 spotkań. Z kolei 11 lipca przenosimy się do koszalińskiej sportowej doliny. Odbędzie się tam Trio Basket, czyli już 14. edycja kultowego turnieju koszykówki ulicznej. Poza zaciętymi meczami w formacie 3

0: Na trzy organizatorzy przygotowali prawdziwą bombę. Widowiskowy pokaz wsadów w wykonaniu mistrza Piotra Grabowskiego.
1: Dzień dobry tym, którzy właśnie skończyli pracę i zaczęli weekend. Witamy po tej jasnej stronie mocy. 3 minuty po godzinie 16. Bardzo fajne hity mam dla was na dobry początek waszej drogi do wolnego. My Way, właśnie moja droga od Calvina Harrisa. Za chwilę też nareszcie, czyli męskie granie i jeszcze Zara Larsson. Tu Hanczak, dzień dobry. Radio SK. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ten hit to jest sztos. W ogóle się nie starzeje i zawsze jest na czasie. The Way I Are Timbaland będzie w tym roku na Łódź Summer Festivalu i Kerry Hilson 15 po 16.
1: SK Karniakika.
0: Ale Łódź Summer Festival dopiero w drugiej połowie lipca. Wcześniej, bo 4 lipca możecie pojawić się na PGE Narodowym w Warszawie, ale nie na koncercie, tylko w składzie naszej reprezentacji radiowej, która zagra mecz w SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. No i zgarnie ktoś z was z tej reprezentacji 10 tysięcy złotych. Także całkiem fajna historia chyba. Ale najpierw trzeba się dostać do tej naszej radiowej reprezentacji, a trzeba to zrobić zgłaszając się na sk.pl, a potem odgadując, które słowo, jakie słowo wygwizdaliśmy w wypowiedzi Sławka Peszko. Dzisiaj mój imiennik o poranku bardzo dobrze sobie poradził. Tak brzmiał Michał o poranku dzisiaj w Esce.
2: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
3: Bardziej gotowy być nie mogę.
2: No to uwaga.
4: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
3: skład.
5: Bardzo dobra odpowiedź!
6: Mamy to.
0: Pewnie, że to mamy. Mamy już 4 osoby, 4 naszych słuchaczy w naszym składzie, ale jeszcze oczywiście do 11 trochę brakuje, także w przyszłym tygodniu kolejna szansa. Kto odgadnie takie brakujące słowo, już dostaje tysiaka i zaproszenie do Warszawy z noclegiem oczywiście i z osobą towarzyszącą. No a potem ten wielki finał na Narodowym 4 lipca i 10 tysięcy do wzięcia. Mamy już nową zagadkę, która obowiązuje przez cały weekend, więc kombinujcie.
4: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No i jakie słowo Sławka wygwizdaliśmy? Jeżeli wiecie albo się domyślacie, to zgłoszenia na sk.pl.
1: SK Karniakika.
7: Autopromocja.
8: Legenda. Powróciła.
9: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
10: SK Remix.
9: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
11: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
12: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
9: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończy do środy.
6: Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra, 5,49 za sztukę. Biedronka!
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
20: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia.

0: ubezpieczenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
1: I po reklamie.

0: ten gość mówi coś, o co mu chodzi. To mniej więcej o każdym szefie w piątkowe popołudnie, który od nas czegoś jeszcze chce, prawda?
1: Wrzuć na luz.
0: Oczywiście, że wrzucamy na luz, na wszystkie hity zaczynają się bez tej i teraz mam dla was coś świeżutkiego, nowego. To jest pan o bardzo ciepłej, przyjemnej barwie głosu, którego doskonale znamy z hitów Stargazing, czy Nice to Meet You, czy Stay If You Wanna Dance. Mowa o panu, który nazywa się Miles Smith i w końcu wydał debiutancki pełen album My Mess, My Heart, My Life. No i premierową piosenką na tym albumie jest m.in. Heaven i teraz właśnie tę nowość wam zagram.

0: słuchacie Radia SK, 25 minut do 17, wrzucamy razem na luz, zaczynamy razem weekend, no niezły kwiat wam powiem, naprawdę, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, tam wszyscy z niecierpliwością czekają, aż w pełni rozkwitnie dziwidło olbrzymie, czyli taka roślina, która pięknie wygląda, ale potwornie śmierdzi, kiedy zakwitnie.
1: Zapach, tak się opisuje jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
0: Ale jednak jest to ciekawostka przyrodnicza duża, no i w ten weekend ta roślina na kilkanaście godzin, może kilkadziesiąt rozkwitnie i rzeczywiście roztaczać będzie te no dyskusyjne zapachy, ale kto z nas nie zna takiego dziwidła olbrzymiego ze swojego życia, prawda? Nie myślę tutaj teraz o przejażdżkach w upały komunikacją miejską, tylko na przykład o górze prania, która po całym tygodniu czeka, aż w weekend ją uprzątniemy. No chyba, że tylko ja tak mam. Alvaro Soler za chwilę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: był to restaurante.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona.

0: Wspierające aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.

0: Orange tu jest.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Fire, fire, ogień, ogień. Rzeczywiście będzie pewnie palił się na wielu grillach w ten weekend. Chociaż tak naprawdę to w ogóle będziemy wszyscy jak w piekarniku. Już w sumie jesteśmy w wielu miejscach naszego pięknego kraju. Także dbajcie o nawodnienie i o odrobinę cienia. Fire, fire, Shimza. Ostatni z hitów przed godziną 17, ale oczywiście nie kończymy wrzucać na luz, bo po 17 między innymi Selena Gomez, będzie Damiano Dawid. Pitbull będzie z Kryśką Aguilerą. No i mam nadzieję, że wy też, bo będziemy rapować o planach na weekend.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: No, tego. A może...
3: Także tak.
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko.

0: Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
13: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Koszalinie i regionie, a czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. Termometry wskażą w ciągu dnia nawet do 30 stopni. Niestety synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu oraz burze z piorunami. Warto więc mieć pod ręką parasolkę.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Zarzuty właśnie powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
3: Usłyszę zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
1: Awaria kolejowa w Wielkopolsce. Wstrzymano ruch na fragmencie trasy łączącej Poznań i Berlin. To na odcinku między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Żar poleje się z nieba. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni.
4: No dobrze, tylko nie aż takie tropiki.
5: Taka granica górna to jaka?
4: No tak 27.
6: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
1: Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski.
0: SK Koszalin News.
7: Oliwia Kisielewska. Dworzec w Koszalinie znów z opóźnieniem. PKP po raz drugi przesunęły termin otwarcia ofert na dokończenie budowy. Wykonawców poznamy najwcześniej 16 lipca. Jak tłumaczy spółka, powodem są odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i liczne pytania do dokumentacji. PKP zapewnia, że termin oddania dworca w 2028 roku na razie pozostaje bez zmian. Bogaty program zajęć wakacyjnych

Tak, to jest ten moment. Ten moment, żeby wyjść z pracy, jeżeli ktoś jeszcze w niej siedzi, a jest od rana. Mam nadzieję, że już powoli zaczynacie weekend, ale to jest też ten moment, kiedy zaczynamy rapsy na temat planów na weekend. Kaśka, jak jest tutaj ze mną, to zawsze jakoś tak raźniej, ale jak jestem sam, no to też muszę to wykonać. No nie ma bata, no piątek to piątek. Tradycja rzecz święta, no trzeba rapować. Więc ja będę teraz rapował jako pierwszy, ale mam nadzieję, że wy za chwilę pójdziecie w moje ślady i o swoich planach na weekend, jakie by nie były, też coś wyrapujecie, nagracie głosówkę na Messengerze Eski, a ja to potem ładnie zmiksuję i puszczę. Kasi nie ma dzisiaj ze mną, ale w sumie to ja będę trochę za nas dwoje rapował, bo po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o te rapsy, które robimy popołudniami w piątek, mamy wspólne plany, ale teraz pójdą ploty. Nie, żadne tam prywatne historie, to bardziej takie służbowe. No dobra, to teraz, żebym tylko nas nie zawiódł. Może bez wielbłąda, ale na pustyni, taki weekend w pracy Eska nam uczyni. A właśnie, bo będziemy w ramach Małopolska Tour na zawodach rowerowych na Pustyni Błędowskiej, więc nie będziemy jeździć, będziemy prowadzić. Jakby ktoś miał po drodze, to zapraszamy. To są nasze plany. A jakie są wasze? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski. Ten podkład, który tutaj gra, wszystko zniesie. Także wy nagrywacie a cappella, ja to za chwilę montuję. Postarajcie się, bo do kogoś z was, kto mnie tutaj swoim rapsem dzisiaj jakoś tak wyjątkowo oczaruje, powędrują bilety na Toy Story 5 do Cinema City.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert tanie
5: masz. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
6: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
5: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
6: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
7: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za

0: Oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.

0: Czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś, drogi weekendzie, prawda? 29 minut po 17, Oskar Cyms pięknie nam zaśpiewał, dęciaki zagrały na dobry początek weekendu. Ja czekałem na wasze rapsy i się doczekałem. Mnóstwo ich, ciężko mi było tutaj wybrać tych, których puszczę na antenie, ale na jakiegoś wyboru musiałem dokonać i dokonałem, bardzo trudnego. No dobra, no to lecimy w takim razie, ale naprawdę nie mogłem się zdecydować, bo jesteście świetni w tych rapsach, coraz lepsi. Myślę, że festiwale przed wami. Julia zaczyna o planach w sumie na teraz.
1: W piątek mamy w pracy z Angeliką, siedzimy po wszystkim klientkom, piękne włosy robimy. Szefowa jest w ciąży i niedługo rodzi, a na lokal ktoś przecież musi zarobić.
0: Cóż zrobić, no wyczesanego weekendu życzę. To teraz może Kamil o swoich planach na weekend.
2: Mój plan na weekend, butelki i szklanki, a jutro to mundial i nad Wisłą wianki.
0: Ja mam nadzieję, że w tych butelkach to woda mineralna na ten upał. No to jeszcze Ola.
3: W weekend czekają zawody z biegania. 5 kilometrów bez przygotowania. Jak będzie upał, to chyba tam padnę, ale na kino jeszcze czas znajdę.
0: To może wiesz co, ty sobie daruj to bieganie już od razu i od razu idź do kina. Ola, na tej story 5 cię wysyłam. Zresztą Julię z Angeliką też wyślę, a Kamil do składu swoich butelek dostanie jeszcze eskową butelkę w takim razie. Radio SK. Może tak być, mam nadzieję. Jesteście naprawdę świetni w tych rapsach. Bardzo wam dziękuję i gratuluję. Normalnie super start o was. Jamelia już teraz, a na zegarkach 17.31. Kto się zasiedział w pracy, niech wychodzi. I niech pamięta o tej wodzie mineralnej po drodze.

0: polsko-czeska współpraca. Mikolas z Czech, Trips z Polski, Hard to be Humble. Brzmi naprawdę weekendowo i mundialowo też przy okazji. O, Czech 1-1 z RPA zremisowały wczoraj. Polska cieszy się tym, że ma Tripsa, który robi fantastyczne kawałki, a o naszej reprezentacji, jeśli chodzi o mundial, za dużo powiedzieć nie mogę, bo jej tam po prostu nie ma. Zrobiło się nieco imprezowo i tak a propos jeszcze planów na ten weekend, Dorota.
1: Hej, hej, w ten weekend najwięcej wydam na wyjście na imprezę bez dziecka po 4 latach.
0: Jejku, to brzmi jak wyjście z jakiegoś więzienia, naprawdę. Trzymam kciuki, żeby to była naprawdę świetna impreza. Tylko żeby się za bardzo nie przedłużyła, bo niania droga dosyć. No chyba, że to babcia, ale to babcia też nie ma tyle siły, żeby pilnować przez 3 dni z rzędu na przykład, nie? Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz, za chwilę wesce. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygrywane.

0: zdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazję, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: ze stadionów do studia radiowego. DNA More Than A Game, nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Westy. I na Mundialu czasem też, jak się okazuje. Andrea Bocelli między innymi w tym hicie, ale też David Guetta za tym wszystkim stoi. No i Megan Thee Stallion na przykład. Tak wam gram tuż przed godziną 18, a za chwilę grać wam będzie Michu Sobkowski gorącą 20. Będą nowe propozycje. Zaraz po 18 chyba mogę zdradzić, czy później to opowiem. O, to już powiedziałem, co będzie w propozycjach za chwilę. No dobrze, to już więcej nie mówię, bo Michu mi ukręci, nie powiem co. Dobrego weekendu wam życzę, pijcie dużo wody. No i do usłyszenia. To Andrea Bocelli śpiewał, to ja teraz już powiem time to say goodbye. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk, Stare Bielice, koło Koszalina. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
12: Mieszanka pogodowa szykuje się w Koszalinie i regionie. W sobotę słupki rtęci poszybują w górę, pokazując w najcieplejszym momencie dnia nawet 30 stopni. Taki upał przyniesie jednak załamanie pogody. Synoptycy prognozują burze z piorunami oraz przelotny deszcz. Dobrze mieć pod ręką parasol.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczny wypadek na trasie S8 w pobliżu węzła Opacz pod Warszawą. Kobietę, która wysiadała z samochodu, potrącił bus. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trwa reanimacja i na miejscu tworzy się korek. Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny.
14: Nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
13: A to wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia. SK Sport.

0: Start News.
1: A na początek mundial grupy C i D rozegrają drugie spotkania. USA zmierzy się z Australią, a Turcja z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych. W tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. SK Koszalin News.
2: Oliwia Kisielewska. Więcej patroli pojawia się na drogach województwa zachodniopomorskiego podczas wakacji. Policjanci będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców, a także sprawdzać autokary przewożące dzieci.
3: Zachęcam Państwa do zgłaszania kontroli autobusów, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
2: Mówił Mariusz Obst z zachodniopomorskiej policji. W zeszłym roku w okresie wakacyjnym w naszym województwie doszło do 200 wypadków. 22 osoby zginęły, ponad 200 zostało rannych. Kołobrzegu tonie w kolorach. W Galerii Sztuki Współczesnej ruszyły dziś 3-dniowe warsztaty malarskie Morze Barw. Finałowy wernisaż zaplanowano na niedzielę o 13.
0: Gorąca 20.
4: Miło mi bardzo, że o 18.02 postanowiliście mieć włączoną SK, odpaloną gorącą 20, bo to oznacza, że chcecie przeżyć najbliższe 2 godziny w towarzystwie najfajniejszych numerów w Polsce. Gorąca 20 Radia SK, no i oczywiście premiery. Od takiej bardzo gorącej premiery zaczynamy. Byli u nas wczoraj w SK-owym studiu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Były tam wtedy live na TikToku i jest też oczywiście na Instagramie mnóstwo relacji na naszym Instastory, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się na przykład, kto bardziej chciał tego duetu, to możecie tam zajrzeć. A jeśli nie chcecie czekać, to ja wam bardziej powiem wam, kto bardziej chciał. Otóż chcieli porówno. Porówno szukali opcji od lat. Jak się okazuje, to nie jest pierwszy numer, nad którym pracowali, aż w końcu przyszedł taki utwór i przyszedł czas, kiedy rzeczywiście postanowili połączyć siły. Później ci opowiem, to historia dwojga ludzi, którzy na chwilę zwątpili w swoje uczucie. Zmęczeni codziennością i walką o relacje, pozwalili jej się rozpaść. Dopiero rozłąka uświadomiła im jednak, jak wiele dla siebie znaczą. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, premierowo Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

17 na liście hitów rekordowe. To jest rekord wszechczasów nowożytnej gorącej dwudziestki, bo do tej pory rekord to było 16 notowań, po raz 17 Tame Impala i Janet Dracula w remiksie z 14 na 20, więc ledwo, ale się udało. Gratulacje serdeczne. A teraz pan, na którego nową płytę czekamy, jest już kilka singli bez płyty, no to może teraz nadejdzie album. Ostatni mieliśmy w 2024 roku, we wrześniu, to było The Unknown. Ray Dalt, bardzo dobra mordeczka, która bardzo lubi być w Polsce, więc mam nadzieję, że po raz kolejny będzie można go wkrótce w naszym kraju zobaczyć i zaśpiewa na żywo. Go That High, Ray Dalton.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w gorącej 20 RDS-ka na miejscu 19. A dosłownie 4 minuty temu mieliśmy naprawdę historyczny moment w gorącej 20, bo po raz 7

Martin Garrix i Ed Sheeran with Beat It. To jest nowość na miejscu 17 w gorącej 20 Radia SK. Jedna z dwóch nowości w zestawieniu. Nowością jest również krążek od Olivii Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. To jest mój ulubiony tytuł ostatnio, wcale nie jest skomplikowane. Co trochę jesteś smutna jak na dziewczynę tak bardzo zakochaną. I mam tę płytę. Mam, słuchajcie, oprócz tego taką fajną naklejeczkę i mam różową torbę płócienną. Jeśli któraś jest z fanek albo któryś z fanów Olivii Rodrigo chciałby taki zestawik ode mnie, to proszę bardzo przekonywać mnie albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger z głosówkami włącznie. Co słychać u Zali, zapytacie? No właśnie, od czasu, słuchajcie...

0: dopóki się nie znudzisz, Kyoto, nie ucieknę z Quebo, odpowiedni moment z Mrozem, bardzo dużo duetów, ale solo nie było niczego. No to jest solo i wszystko wygląda na to, że to wskazuje, wszystko wskazuje na to, że to zapowiedź nowego solo materiału od Zali właśnie, więc gram, nie czekam, tylko kochaj mnie. Tak się nazywa numer, Zalia już teraz premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: sam raz na przełom wiosny i lata, który w ten weekend. Więc wcale się nie dziwię, że w górę z 20 na 15 Marisa odkochaj. Gorąca 20 Radia SK, wcześniej Talk to You, czyli Another i 54 Ultra. Mocny spadek był z 9 na 16. Po krótkiej przerwie również strefa spadków z 8 na 14. Thomas Gray i Rumors za chwilę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. Każdy piątek od 20.
5: SK Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Myślisz o nowej pracy, w której liczą się ludzie i stabilność? Primark otwiera nowy sklep w Koszalinie i szuka doradców oraz doradczyń klienta. Dołącz do nas. Oferujemy jasne warunki współpracy i zespół, na którym naprawdę możesz polegać. Sprawdź szczegóły na stronie Praca w Primark i aplikuj już dziś. Ponieważ Twoja kariera może zacząć się właśnie tutaj.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
12: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
13: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Masz stare albo powypadkowe auto?

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
2: Tylko Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics Płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.

0: stygnie na to. Kuba i Kuba, miejsce 11 w gorącej 20 radiańska, może z tego wynika ten lekki spadek, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 7. Pierwsza dziesiątka przed nami, szanowni państwo, będzie Gipsy Kukon, będzie Milki w remiksie Davida Getty, będzie męskie granie orkiestra 226, Dawid Podsiadło, Wiktor Waligura, Taylor Swift, wszyscy będą, zostańcie ze mną.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
9: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
8: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
9: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
10: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
12: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
13: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000

0: Tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
3: Koszalin na czasie.
4: Oliwie Kisielewska, dwa nadmorskie miasta, topowi artyści i letni klimat podkręcony do czerwoności. Nadchodzi SK Music Tour. Odliczamy dni do 28 czerwca, kiedy to w Kołobrzegu wybrzmi rockowa energia zespołu Ira połączona z genialnym popem od Bryski. A to dopiero początek. 4 lipca muzyczne szaleństwo zaleje Ustronie Morskie, gdzie lokalny amfiteatr rozbuja Żelu Żelson, Sound and Grace oraz DJ Radia SK. Złapiecie też chwilę oddechu w naszych strefach chillu i zgarniecie kultowe gadżety.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl

Poznańska. Pierwsza dziesiątka już za moment, ale w tej drugiej dziesiątce warto odnotować rekord wszechczasów, jeśli chodzi o nowożytną, gorącą dwudziestkę. Po raz 17 rekordowy w zestawieniu Tame Impala, Jenny i Dracula w remixie. To było miejsce 20, ale się udało. Na 17 nowość Martin Garrix i Ed Sheeran Until Repeated. I jeszcze jedna nowość na 13, Katy Perry i Legendary Lovers. Jazzy Can't Deny It poza notowaniem. Przypomnę, Jazzy w tym roku na Seagate w połowie sierpnia. Razem z Eską i razem z kimsiami z was. To nie będzie jedna osoba. Będziemy wysyłać was właśnie na Seagate w tym roku. No i jeszcze Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding poza notowaniem również. A pierwsza dziesiątka to na przykład na 10 bez zmian Teddy Swims i Mr. Know It All. Michał Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Mocno w górę z 19 na 9. Uzel i Moving to the Sun.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak, czas na kolejną premierę. Dean Lewis, pochodzący z Australii, raz na kilka lat nam się wyświetla i przypomina o sobie. Był rok 2018, kiedy zagościł numerem Be Alright, później 2022 How Do I Say

0: czyli Beauty and the Beats. A teraz trójka Norwegów z formacji Bausa albo The Bausa, jak kto woli. Oni nawet mieli swojego seta u nas w ramach Escalife Remix. O Escalife Remix przypominam. Tak, dokładnie, za chwilę po 20. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze zremiksowanych hitów na czasie, a później Armin van Buuren i przedsmak tego, co będzie się działo jutro podczas Warsaw Music Festival na warszawskim stadionie Legii. Dwa dni tego festiwalu już za nami. Trzeci La Grande Finale z Arminem van Buurenem, między innymi to już jutro. Escalife Remix oczywiście po FM-ie, tak zwanym. Dziś przez całą noc, jutro do samego rana. No i w naszej aplikacji Radia Eska specjalny stream, możecie go odpalić nawet teraz. Tylko że tak dziwnie będzie słuchać jednocześnie gorącej dwudziestki i tego streamu, więc może odpuśćcie sobie jeszcze na chwilkę, dobra? Dobra, nie odpuszczam, tylko gram. Bausa, I Wanna, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: W zeszłym tygodniu to była nowość na 17. Dziś już pozycja numer 6. Gibbs, Kukon i ty masz z drugiego na piąte z kolei. Lekko w dół to Milky i David Guetta, Just the Way You Are w remiksie.
1: And we go.

0: pochodzą z Izraela, a teraz stacjonują w kalifornijskim Los Angeles. Temper City i Self Over, numer, który no, jakiś czas temu był sporym wiralem w internecie, w social mediach. Czas, żeby poznał go cały świat. Temper City, Self Over przed chwilą. Za chwilę pierwsza czwórka z trzeciego na czwarte. Męskie granie, orkiestra 2026 i nareszcie to po króciutkiej wie.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratorem.

0: Oraz poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.

0: Dawna to wiem.
1: Było na trzecim, jest na czwartym.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Igor Herbut, Izalia i Vito Bambino, czyli nareszcie miejsce czwarte gorącej dwudziestki Radia Esk. Przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. Wspominałem o tym, że Jazzy wypadła z numerem Can't Deny It, ale może pojawić się z numerem Invisible. Już teraz premierowo gramy numer. Przypomnę, Siget 2026, połowa sierpnia, Jazzy na scenie, a wy pod sceną. Co wy na to? No, tak tylko wrzucam, zajawiam. Warto nas słuchać, krótko mówiąc. Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible, premierowo.

0: wciąż na podium, ale dziś niżej z pierwszego na trzecie Dawid Podsiadło i Sezon. Z piątego na drugie miejsce podium Kygo Khalidy, Save My Love.
1: Radio SK.

0: Na drugim Kygo Khali to Save My Love. Na pierwszym z 12. Co to jest za numer, co to jest za skoki, co to jest za powód do radości dla Wiktora Waligury. 4 pory roku na pierwszym.
1: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

Tak jest, szanowni państwo, z 12 na 1 Wiktor Waligura w gorącej 20 Radia SK. Na trzecim Dawid Podsiadło i Sezon z 1. Z 5 na 2 ładnie w górę Kygo Khalid i Save My Love i 4 pory roku, czyli jedna z krótkich historii o miłości. Wiktor Waligura najpopularniejszym hitem nad Wisłą, Wartą, Odrą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Gratulacje, moi drodzy, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku na szczycie. To ja jeszcze tylko wspomnę o tym, że niech znajdę. Od Konrada SMS-a. Od Konrada i jego siostry z takim narzekaniem, że Olivia Rodrigo to wszędzie, tylko nie w Polsce i coś na otarcie łez by się przydało, na przykład krążek, na przykład torba, na przykład gadżety. Konrad, pozdrowienia serdeczne. Ten zestaw od Olivii Rodrigo, który obiecałem, jest oczywiście już twój. Wasza

0: jest szansa na to, żeby się dobrze zabawić EDM-owo, tanecznie, krótko mówiąc SK Live Remix przed nami. Później po godzinie 22 State of Trance Armina Van Burena. I kto jeszcze dzisiaj? Lost Frequencies, DJ Kasia, Moziman i Robin Schulz. Co wy na to? Mam nadzieję, że zadowoleni. Michu Sopkowski, wielkie dzięki. Jutro widzimy się podczas imprezy SK in the Sun w Parku Wodnym Santiago i mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 9. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
13: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
14: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
5: Koszalin na czas.

0: się.
1: Oliwie Kisielewska. Kultowa ekipa zabawek przejmuje ekrany kina Helios w Koszalinie, a my z wielką chęcią zabierzemy Was na wyczekiwane Toy Story 5. To jednak nie wszystko, bo w aplikacji mobilnej Eski działa Eska Toy Story Radio, naszpikowane bajkowymi klasykami, które prowadzą bardzo zaskakujące postacie. No, odpalajcie apkę i słuchajcie. Na koniec mamy ekspresowy konkurs i darmowe podwójne bilety do Heliosa. Dajcie znać, w którym roku wyszła pierwsza część Toy Story i wysyłajcie odpowiedzi na koszalin@sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rehau w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
3: To jest SK Live!

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I Borlamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
12: Koszalin na czasie.
13: Oliwia Kisielewska, kobiecy skład za konsolą, namioty z widokiem na wodę i hipnotyzująca elektronika aż do świtu. Tak zapowiada się Free Life Festival. Start 26 czerwca nad Jeziorem Parnowskim w Cieszynie. Radio SK chętnie zabierze Was na ten dwudniowy maraton. Mailujcie na koszalin@sk.pl po podwójne wejściówki. Z kolei 11 lipca czas na sportowo-muzyczny klasyk, czyli Trio Basket w Koszalinie, gdzie w widowiskowej koszykówce 3x3 towarzyszyć będzie potężny rapowy koncert. Wystąpią Sobota oraz Eldo.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent okien z profili Rechał w technologii cienkiego zgrzewu PTL. www.redan.pl.
1: To jest Escalive Remix. Escalive Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Reklama.
1: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
0: I po reklamie.
2: To jest SK Live Remix.

0: czasie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I boje. Escala Live Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escala Live Remix. Armin van Buuren i jego S.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.
2: Escala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escala Remix. Lost Frequencies.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. DJ Kasio, gwiazda Warsaw Music Festival z Radiem SK.